0: Gare, abalueta, tuzaliwa na mkisa, ae kunsi, no kubebile matuwa sila, ni kabare sidiche fanta, mitawai, tulimune mbansoga, bajeta busoga, tusete, tukubane mba defensoga, tukupambe ile, paka kuhuli, ya bubi, abuliru wabarazo. Likuchinana, mnana kanoze muka gabusoga, Royal Radio. Alikule ini?
1: Sidiche fanta.
0: Wanjisebo?
1: Webalo kutuweleza.
0: Webali kuhuli, sabusoga, tusete yo.
1: Ndikidi zankweba zeku.
0: Nzira buzibu.
1: Mwebali miko lena kudomu ezinga mwenda.
0: Mwesebo.
1: Yona kolabiona.